0: Uczcie zbożu nisy do mięcinu poszczęszczy się z Matejom Dziswołkom, dżęca poramy so do rania. Witaj, Matejo.
1: Dobre ranko mam się. Dopaladamy na nasze dżęcniejsze wysłanie. Jan Reo na przykład wam nydom przeradzi, że so konc tydzień ja szudom sportuje, a czera na przykład jest so tyś, że wulce sportu a wowy Kostrzycach a Ralbicach, w tym pola nasy dżęca wiace zonicze. Potem zladuje radio Zatkola jeżo raz na Pundzielu. Dundak ma dżęca wopyt jedna czy kuzlatko, a potem słyszy czy jeszcze rozpraw w orientacyjskich wikach, kiż miechu czera we Radłowskie Slawi. Tam może huso szuloki a szulorio w opołowaniach, w możnościach wukupowania aby też po praktykumach w zawodach informować, a tam sobie ma podlawą z mikrofonem.
0: Prima.
1: Hoj. Tak
0: jasne,
1: je.
0: Jasne cipna, co się natoczył. Sy do mięczynu po sześciej. I was looking for a friend and it all came to an end but I survived. You

Modina trenuje za Olympius. My w minionych dniach puścić osłyszeli, gdyż poladamy jeszcze raz na wubiedżowanie wokleczanskich sportów co wolejbalistów w Berlinie, ale też w regionalnym Wobuku jest o sportowało pod tym hesłom minuce szulaskie koporskie mustwo wyższej szule, a to ze Slipek, ze Slipoho je czera w Budyszynie na regionalnym finalu w szulskim sportowym wubiedżowaniu, a to sztwote miestno obsadziło, a to w starobnej klasy 1-14. Prynieci miestna wubiedzich usy gymnazjast ze Swojeryce, z Budyszina a Lubia, a jeniczki Cylc, Roto, Slepjanskiego, Kubaniszcza, Bironian, Albrecht, Pudl. To już wutrowną gratulację k wosybitemu w obsadzeniu regionalnego wubiedżowania. No hej, a poladamy, jak nitko so dale pohoniuja. Pecz mięczynu do napusedmy się.

0: o sobie z regionalnym, kaj też ze serbskim aspektem w dziewaniczkach. Na zetkaniu Zakskiej Szulskiej Dziwadło w Obczelicz smiesa też serbska zakładna szula Ciszyńska z Bančić-Kukova. Cywodniowski projekt Bad za uczipny sydom je jedna z pięć wuzwolenych produkcji. Okres Sprewia-Nysa wita swoich hostci a puczowacich na krajnych puczach boze też dwuryczne Niemsce a Serbsce. Odpowiedne tafle tam tu chwilu instaluje. O tym rozpowiadano serbski rozwoz. Tak ma nastać widzomne znamio za serbsku identitu a tafle maja związanosć z regionom a turyzmom zeselnicz. Prynju symbolisku taflu staje stare a nowe krajne rada okresa Sprewia-Nysa Harald Alte Krüger a Martin Holzler teletne wygmienie spremienie do na mierzyke Sakskiej stajewoj. Podobne tafle w budyckim okresu hižo maja. A to one bichu nasze powieści, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie runę, tak jak w naszej app, kiedyś rzeka MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Tu chwilu pokaza żywe slebro 9 stopniu, wuladamy mroczele na niebiu, ale dżęca sobie u dnia przeco, za co słońcem jest mroczele mi pokaza. Miło na sobie sucho ostać, a żywe slebro te docpie temperaturę jest 15 a 17 stopni mi pohoni w Łużice.
2: Na počaso ničo nestava dobru jezbu do džencnišeho rania a ja smim zaso so poriadne stupič, ja minuc na špickar s tým. Máte cišem bido mič hore, umprad Jana, môžeš tým o te bidokus vúzbenč, môj smoj, máte jo po metra väčšika, ja.
0: Štúaj, ja som nuriči, ja tebe ho nevidu, a tam tlika, hej.
2: Ja da prav, šo normál, šo dere, šo rene veži, má môj dobru náladu, ja som nači, ja my do matejš.
1: Serbský rozvoz.
2: Nekes ja zasinč, peč po nebo sedmich.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock, abo snano tole hip-hop chceme wiedzieć, što wy takle do chudziby poskacie. Tuž prajče wy nam, što mamy my w przyżonym wusowaniu piskać. Svoje chudzibne przyjcze prajče pak našemaj Francomaj, kotre staj cywy kunstudzienia z mikrofonom po buciu, a so was woprašuje daj, abo pustyče nam na Instagram krótki audio. Ważne je zo prajče, kotre spół si przyjcze, a če odla. Tuž, ne zabudźte zapiknąć.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Poncelo večo.

0: Just such mean to know, boss, said mich, dobran jebsche je serbski rosbos. The crosschit sach, psio tovachuso, ve mini noch du dünjach, kitro intensivnie, natscherauschi vecho, spotowa jednotka, was vici minuze peter stotze chi, litne jubili. Potem, so korone dla kulobate stotzete narodnine, was vici li nisu bichuso, ve pschetzitzt ve rosujili, do lietza takriets nakvatac. A zato su, was bitu ru, organizowali tradiziske mustwo Dynama Dreszczany. Bieses hostjom a nastupi we jubilejny rie przeciwo serbski wubrance starych kniezu. Kunczny wuslit gbie podziewy dziesać mięczynach 07, niedoszy profijojo, so po takim jasnym przesadzichu. Na boku serbskich kopariopak bichu pory najebacz jasnie, albo jasnie porażki, wszitkie mięzwocza, nie dziwajcie toho z posmiłką pokryte.
1: Also napriemo jawa hode, zas ja tu skwarnusz dostał i suburacz, a i wyso 7-0 na końcu jo... Vielleicht jene rota Schwelle, ha jene Pritku, wo vielleicht die Sanasmund no bo, de Wessel, ja, Kuschepat, Pjau, Mio, ha, hat ständig Watzliti, als nächstes zu Profikommensurali, in Toavici, Gatte, Joanna Bull, Kotre Rumo, ne Satschina, Dam Kuschem aus Milkso, Nidor, Costa, ja, es muss so Schiss, Wessel, Mini, ja, dort, in der Wanisch, nicht in erstes Ranio, da bin ein Top-Event.
0: No, to prajmy czyn Jakubasz, kiedyś by Jill serbskiej wubranki starych kniezu. Niedzie 500 przyladowariu by się czera wieczor do Kruszczyc zdojęło, a tu ci widziachu na rajniszczu w oprawdzie też znate mięna Marko Hartmann, Robert Koch a Matthias Małksz. To są mięna kiedyś znamieńcza dorosczyna generacja fenokopańcy w naszym regionie na każdy pad znaje. Też sobą organizator pokładnik SJC Szymon Żur, by niekotre mięczy Čine porie przełša spokojom, tiež do kovavokovo by to po jeho mieneniu poradžené svičen v Kruščicach.
2: Dži sú boli jačač, ja buch pravo, stopusta dži porie nedom namiestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jaraz dvorlive, fotačina, so rozmovia. Vopravdže super typu, dobien prajč, te namiestne. A wona wiecio, że ja kuźnik i szadzenca jobu weselom mił. Ja si myślę, że mamy dobry ramik, te wobradzili przyladowariam, ale też mustwo zdrzeżan, su wobradzie jara przekwalpenne buli, ha so weselili, a nieke te ze stuśto kwalbu, so rozmawiali z nami, ha hoj, przełszym spokojom, ha wesel.
0: A tak nieżysze w Kruščicach, też cywu kwilu pory jeszcze dobra nalada. A z tym pak nie pecha szczocety jubilej sportowej jednotki jeszcze doswiedczene. W biegu lieta maja mienucy jeszcze dwaj dalsze eventaj planowane. O tym my informujemy, że nie bychcie wy niczo skomdzili. A sprawnie prajene Marko Hartmann, Robert Koch, Matthias Małksz, ja osobiście po mnie nie znaju. Ja jestem z kiery generacja jeszcze Bernd Jakubowski, Hans-Jürgen Dörner a Hans-Uwe Pilz. To wiesz, czy szor.

lubi dzieci dobre ranie. Što so vam na mi najlepie lubi? Mieje mietania, wody micki, albo skończnie za so lud słońcu lizać? Miesac mieja je krasny. Po sobie dokelż so nitko nalieczu lute młody skut narodzi. Dundak je dzieci wopytał kisz maja doma runie wiele słodkich babykuk, majkaniu a wopkiczbołaniu. Weselcie so potekim na nowe wudacze dzieciaceho magazina Dzieńca na podziwieczych.

0: Jędrzeńca, 16 stopni docpie.
1: Na puczach, szo, derie, sokula, tuż dobry jest wół do dżęcniszego rania.
2: Serbski rozwóz.
1: Sztyri po na powosmy hiżo.

No, a dżensam za tydzień srotmejem najväčšie hudźbne wurisanje. W austrijskej, w Wienie, menujcy tak mienowany Eurovision Song Contest, albo Grand Prix de Eurovision de la Chanson. No, a ja to przenoszuję ARD od wieczora Biedlke na dziewięć, a to zmijemy tamtyż samo sobie niemsku zastupiaku, kotry je zdraby susoczerowe letadle, nidże zubili popuczu z niemskiej do Wina, ale so nadziejam, że je klet miestem dojszą. Zara Engels spiła. Spił, fajo, no a to muli też my palce tłoczyć.

Jedna czwinczyno powozmy je, a tak sme czera na przykład z susodzicami trochu przez pod biesadowali, a sme so radowali a weselili przez nalicho, zo je dosć dere najpredera so najszło, zo je tyś tot nidom cyle bujnie za so szitko zelene, a dale sme po tym ryczeli, nic jenoż w obaczoniach, kiż su we minionych tydzeniach do serbskiej Łużicy przyleczeli, ale tyś w Wastojczkach. Naj Wastojczki, tak so praiš, tuž ma Wastojczki na statoku temu kiwa cywe leto zbožo. No haj tak sme najpraraz tiež o tem přemyslovali, dže šuđe Wastojczki niezdža hač ve konjencu, hač ve travenku, abo šuđe. Keko niezdu da mač vy na dvorje, chceče nam to zdjelič, potom přeličče raz a napisajče mi, abo přizivče so. Dvimenčenje po biedlk, jeszcze raz nic dwie po, ale do Biedlka, dwie męczynie do Biedlka na dziewięć, tak je cele prawie. Wastojczki przyniesu zbożo.

0: Da kost ci zach przyjotowach uso, we mini nuchtu dzieniach kitro intensivnie naczerauši večo spotowa jednotka w oswiecie minuce 45 letne jubilii. Potem zo korone dla kulowate štocete narodnine w oswiecili nesu bych uso we przedsedstwie rozsudzili do leca tak riec nakvatač. A za to su w osobitu ru organizovali tradicijske mustvo Dynama Dreždane. Bezes hostčom a nastupi we jubilejne rie przeciwo serbskiej wubrance starych kniezu. Kunczny wuslit gbie po 90 minczynach 07, niedoszy profijojo, so po takim jasnym przesadzichu, na boku serbskich kopariopak bichu pory najebacz jasnie, albo jasnie porażki, szitkie mierzwocza, nie dziwajce toho z posmiłką pokryte.
1: Also naprawdę ja hodę, że się tu skłanusz dostał suburacz, a i wyzo 7-0 na końcu, jo. Vielleicht jene rota Schwelle, ha jene Pritku, wo vielleicht die Sanas Munden, wo der Wessler, ja, Kuschepat, Pschau, Miro, ha, hat ständig Watzlitti, hat's nicht so, Profi, Kommensorali, in Toavici, Gatte, Gianna Bull, Kotre Rumo, ne Satschina, Dam Kuschemaus, Milkso, Nidor, Costa, ja, es muss so schiss, so Wessler, Milli, hat dort, in der Wannisch, nicht in der Sass Ranio, da bin ein Top-Event.
0: No, to prajmia či Jakubáš, kýž by džil serbskej vúbranky starých kniezov. Niedže 500 přiladovariu by se čera večer do Krusčic dojevo a tuči vidžachu na rajnišču vopravdže tež znate mena Marko Hartmann, Robert Koch a Matias Maukš. To sú mena, kýž znamienča dorosčená generácia fenokopajnce ve našim regióne na kúždopad znaje. Tež sobu organizátor pokvadník SJC Simon Žur by nekotre menči Čine porie pšeuša spokojom, tiež dokovavokovo by to po jeho mieneniu poradžené svičen v Krosčicach.
2: Dži sú boli jačač, ja buch pravo, stopusta dži porie nedom namiestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan sú jara zdvorlivé, fotačina, so rozmovia, vopravdže super typu, dobien prajč, tie namiestne. A vona vec jo, zo jo kuži, kiša dženca jo bo veselo mil. Ja si myslu, smo men dobre ramik, te vobradžili přiladovarjam, ale tež mústve zdrežan su vobradže jara všekvalpene boli, ha so veselili a neke te zes tušto kvalbu, so rozmoveli z nami, ha hoj, všeušim spokojom, ha vesel.
0: A tak knježiše v Krosčicach tež cevu kvílu pory hišče dobra nalada. A s tým pak nie je 45. jubilej sportové jednotky hišče dosvedčené. V biehu leta maja minúce hišče dvaj dalšie eventaj plánované. O tým my informujeme, so nebychče v ničo skomčili.

0: Radgula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock, abo snano tola hip-hop, chceme wiedzieć, što wy takle do chudziby poskacze. Tuż prajcie wy nam, što mamy my w przyszłym wusowaniu piskać. Svoje chudzibne przecie prajcie pak naszymaj francomaj, kotre staj cywy kunstudzienia z mikrofonem pobuciu, a so was woprasuje taj, abo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, kotre spół si przecie, a cze odla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula!
3: Need Savage.
1: Pondželu večer.
4: Ja si přiju za Pondželu Electric Beat Crew. Cí menšine do napo. Česatíš je.